oczy powiadają. Być wszystkie słowa tłuszczone. Przetkaj tu cudzie.